Ego, Ensasira ya yura ewa gyorobirizemo na Airtel Money. Kurugaha kusasura msoro, endaga muntu, laisasa biznesi. Kuhika faini ze motoka, oba ikintukiona ikio kuetaga kusasura. Kikule na wangu, owe gendeleza, kani mungeri e kukwangira. Kusa my Airtel app, oba, mega star, emu, mnana, itano, msanju, hash, osasura msalizo vyawe.